nyame no kɔtɔ tɔ nyina kɔtɔ ma pɛtɛ me nyina paa mu ka sɛ wɔne ahene bɔ nyene sɛ wokeka wowa sɛ wokeka wowa atamɔ wiwiafio wofata sɛ wodi ayeyi adwene bebre ne ɛwɔ nnipa kyerem ɛnwumɔ ikame nto nanso bɛto akyerɛ wo.

kwachimu of minia nazwa radia dia jona dagina watsi matia nyane na media mechoni pa matinasi.